0: suave su vista. Nos vamos pegando poquito a poquito hasta provocar tus gritas y que olides tu apelsino despacito.
1: Я мужиком.
2: Сеньор,
1: я подохну. Я мужиком подохну.